0: Na, w urzędnym budyckim w okresnym semiku je wieczina radzi czelu czera niedzielu za finansalną pomoc korony Sjatojana Kamencu Wosowa, a sobie budżeto pala nas jedzenca w na tema Bettina. Dobranie, witaj, szczerze.
1: Dobranie, no hej, Weronika Zarodniko, a jest runy, że proszę o jezno kunc, a tak hać do czerosza upada się zoje Kamencu kunc, a tola nie tylko nie, jeszcze kunc, a dżo kunca lita je najpred raz porodu a gynekologiska stacja tam zawieszczena. Wczera po podniu są so tam też sobie ludzi słabo po porodu i stacji tak recualili tam, żeby wczera w dzień otworzonych dury. Haj dżęca rano jak Katka Pypelec tam namiestne a za nas rozprawia. A też konc tydzienia jest o toż to rianego dalszego stało. Mieje, posledne mieje są padali. Panczycach a Maleszecach są mieli nalietni koncertaj, Kruszczycach by firmowanie, a Lubnowie są so jutrone spiewaki poczyścili, to je jenoż nimo szpota wiezo. Mały wubior dżęcniejszych temu rano.
0: A my sobie tylko wiezo nadziemy, że to techniczne szitko, które pobieży, jeszcze tak rec, tak menowana lejtunka nesty, to szak nie tak jednorowe, takim wielkim twarzeniu z betonga, kajże to kamienska kornia Sjatojana, ale Katka Pöpelec a tamniejszy kolego jo sowo to pracuje. Co to szopon pobieży? Hižo, zaujšte za niekotre menšine.

0: Aj w pestowaniach szulach, szuje tam, gdzie są dzieci, popuczu, so dżęca zauwieszczy, wódcy spiła, a wony są smyja. A czy da znać, gdzieś taka moliczka przekwapienka?
1: Jo!

0: sell this.
1: I'll fuck you in.
2: Er hat Stress, der Jens hat Truskalt so eine Torte, aber Lut Truskalt Sami. Jens hat immer so nach und ne Jane Jescha Gulus getorst vor Wujerio. Przeproszuje Jitschi hat gestornat schlittam na Wujinje. A to wird popo na Störioch do wieczora siedmich przy Mieszczanskim hatsche Kuluje. Na, snad si taku ulku rybu Wujinjecze, a potom ta nudom Jensa wieczo syda. Jutze w utoru zetka so przedsedztwo, żeby mi się honik na posiedzenie zapocznie, so po południu peczyś, albo na wieczor peczyś, wysodalni Gmieńsko Kulturno Centrum a Kruszczycach. Tyż Gmieńskie Rady so jutze skadzuja Slepjanska na żoli Sobsko Kulturno Centrum a jutze wieczor siedmiś, a sam z nim czasu zetka ja so tyż Gmieńscy Radziczeljo w Nibylczycach, tamniejszy gmieński sydoni. Budyszynie przeproszuje jutce za so zwiask serbskich spełnych doarstwo na zromadne spełanie, a to każ przeco wieczor 6-6 we koruje rumności serbsko-ludowa ansambla. A jeniczki termin mamy dota za sredu zapisane gmieńska rada Trebin. Da so sehnże, a to wieczor 7 we domie doarstwo. A jeli so macie też wy niekaki termin, kisz mieli też drugim tak rec zbliżyć. Potem nam to la rad lubię, pisać czy pak mielku, chyba so przez chatu funkcję na naszej app MDR Serbia. A potem też druzy wiedza, co so pola was tak leśitko stała.

Koreaniska spełaka Rosé albo bóle prawie Rouillé, romadze z Brunom Mörsom, międzynarodny spieł tobie ze zwiestym serbskim podzielom, ja zamieńczę przeco zrozumiu aboty, aboty. Albo tak podobnie? 6 godzin 2 sztuczce.

Hej, Jens, abonjamin, alut, adame, puchakam, swobodu, dusch, lecha, poetze, donisch, neprasnu, dags nemincha, mo, wupadac, plan, dalschi namet, kulos getoastwo, wujario, pscheproschuje, Jensa, jitschi, hat stoschtonat schlitna, wujinje, wot popodnia stürioch, do, wechera, sidmich, pschimischchanskim, hatsche, kuluje, schakoje, Jensa, mesen, rhythme, jin, jistcha. Jutze, setka so, przedsedztwo, żupy Michał Honig na posiedzenie, a to zapocznie so one po południu, albo na ujeczo peczyś w Sydonii Gmińskiego Kulturnego Centruma w Kruszczycach. Też Gmińskie Rady so jutze skarżuja Slepianska na żuli Sapsko Kulturnego Centruma jutze wieczor siedmich, a sam z nim czasu zetka ja so też Gmińskie Rady czelio Nybyczycach Vetamniši gmenskej Sidoni. Budešine preprošuje jutce zviatsk serbskih spevnih dovastvo na zromadne spevanja, to zaso, kaž stajne, vutorovečo šestčih, vekoruje rumnostči serbsko-ludova ansambla. A termin za sredu mame, gmenska rada Trebin. Večo sedmih so vona zende, a to v domje dovastvo v Trebine. Ale jeli maćeś czy wyt, niekaki termin za nas, nieszto stoś, mieli tyś drugim przeradzić, potem nam to tola precze, pak z pomocą mielki, kiba za napisacze nam tak recwojeść z pomocą czetowej funkcje na naszej app MDR Serbia.

Niekotři chodzas na no čmuje, abo na svoje šmuratko ladajo, sutajo, posvieče, my nic, nevierno. A tež dzień sa na Międzynarodnym dniu dziecka juskamy a sme džakoni, zo mamy vesove a strowe a zviedavé dzieci, veľe zboža do tutej punčele. Česač, do sedmiche.

0: Prenie festivale težno bešu, a je lečne čas, je tež čas festivalu. Bettina, ty se na Insta najnovši voli capskih skupinu nadešva.
1: Hej, skupina Vužičanska rapsodija menuce pokaza tam na Insta video o svojim najnovšim vulječe. Kunst tydženja su so rejovare menuce do Polskije podali festival s menom Sučbu molovana krajina. V polskih, a netko se nađem za to prave prajem, Goščečovicach su opetali tam, a to zromadne ze serbskim folklornim ansamblom Slepo. Dživorničce tam zbližišu mezdrujim přitomnym serbski nałožk mieje metania, a od polskich hościčelu są młodzi serbscy rejowario potom wiezo tiež polskie reje nauknuli. Sobotu večo su rejowario vužičanskie rapsodie ci reje pokazali, a čera popudniu są młodzi rejowario potom zaso do Budyšina nauročišu. Přišodne vústupy rapsodie są mestrujim 14. a 21. junia letnia gala SLA Budyšine a 18. Julia potom vstup na noce tisat cvičko pančicach kukove.
0: A kaj ješ nic umyslene, ale jako by to planované bylo, netko pyska štučka sapskim rozvozu peč menšinu do sedmich.

0: Stenza z Lukaszom Majorom z Münstera.
1: Jak Boha do swoje siedmiu dnia zaprzyjesz? Możesz co kuźny dzień modlić, ale to znano nie dosaha. Możesz tylko kemszu, kaś można wopytać, ale to trzebaś wiele czasa. Ja sam długo w hulczym cyrkwińskim kurys był, a z tym możesz mu Boha na cyle w osobitym ważne dożywić, mianowicie przez wódźbie. Hiżo król Dawid jeszcze na swojej harfie Boha kwalił. Gdy szunie sami nie spływamy, mamy dżęsniejszy dzień ze Spotify albo drugimi serwisami w internecie przed co przystąp k wódźbie. To też większość z nas używa. Tam namakasz tego runia spływy kisz Boha kwala. W najszelokorych genrach. Od pop-worship przez klasicką wódźbę haczk heavy metal. Na kuźdy pat je też nieco za tebie podla. Na tute właśnie możesz Bożu kwalbu do swojego średnio dnia zaprzyjeć.
0: Dole prajn Lukasz Majer z Münstera, nadoko a zamowitos czy sapsko-ewangelsko zjaska. Cztery mięczyny do 8.

0: Mapuche.
1: Anna Bikinget, to bież hajenom, kak soam, że ale bez hudby za mnie osobiste nie by to szło, a przede wszystkim nic rano stańczy zwoża. Nikak je nie to lepsze, co za so, aż jedne trzeba. A na tutych interpretów smycze so nie tylko hać dożywieczyć, my z drugim takle byście weselić.

0: Witajcie pondzielu, prynio junia, 8 20, haj nic jenoś dzieci svecza dżęca, tyś ci kocisz niederaz dzieci bichu.
1: Przejemy z Bożą.
0: A z czelu postru dokruszczyc, szako wosweczy tam, lubenan a dżet, Achim Horza swoje 8-7 dżesate narodniny. A posłowie czytam dalej, dojś chcete dżotce swojemu nani rec, po takim, lube papa. Przyjemy czystce utroby, daj bo z Bożo, krótu struotu a derymeczy na uszych twoich dalszych żywieńskich puczikach, wopkuwaj si swój optimizm a swoją dobu naladu, lube struity, twoje dżotce, Franziska a Karola, ze swojbomaj.

0: Jakos und Jens haben auch in den Dome geschickt, legen sie eine blöde Tafel Schokolade zusammen.
1: Tja, lass doch das mehr sagen.
0: Dann stehst du, dass du nicht Jitscha. Ey, musst du das nicht abschätzen? Nicht sind doch schon ein Jitscha-Wärze.
2: Da packst du Kittro, nicht Jakona.
0: Ach, Mira, sind so wieso bei der Nana am Matschere Bojagova. Alle im Tisch preiwa, stoppa du Müslu. So nam nie hieß denn das New Gesture Müsler.
1: Hey, das hab ich dich, Lujo, lebe. Da wird doch daheim war, boah.
2: Ja, es nehm ich aus dem so Wesseliwa. Ja, kost im Jens der Komiko sehr schub dusauer. Benno, du potek ihm nicht schon nächste dusau?
1: Nee, a to je dich der Tag. Gin Gisha. Bah! Mit oder dich ja zu F-Modgin in nächstem.
0: Da machst Braue. A nit goch zu rades Gunschne trennen wat. Jeda war schnann, jener Schwester, nje.
1: Damlich noch Pschinje.
2: Witaj, wujo Achimo. Započnemy zasu z wutrajnoszu a z nikotrymi gołami wokoło sportniszcza?
3: Witajcie, nie Mira. Dżęca nic. Za dżęca sym si nieszto wosy bite w umysliu.
0: Ma to nieszto ze sti wujki titu w twoje ruce czynić?
3: Cele prawie. Dopak dobimy najprede natwarić.
1: Cie hodla, da dżęca żadne normalne trening nie czynimy.
3: No, myślach se, że dżęca gdnej dżyscza raz nieszto wosy bite z wami wuspytam.
0: Sto?
1: Na dżyn dżyscza?
3: Sym da nieszto wopaczny rek.
2: Zrunie wosacy nies do naszkarał. Szako je dżyn dżyscza, jenuś za dżyci, a nic za wulkich goparył, kaś tyju, a bena.
3: Ach, Na, po takim, nie trzeba my to wuspytać. Możemy też, kaś hewak trenować.
0: Haj, szaka mamy konc tydzina na roczną ruch, przeciwo drugiemu w tabuce.
2: Och, szkoda, sym szun cipna, co se si za nas wumyslił.
3: No haj, poprawam, co z wami kopańcowe kielowanie racz.
1: Kopańcowe kielowanie? Co na to je?
3: Haj, za to nastajamy we wistym podstawku od nas wosebite kiele, kajż przy kielowaniu. A potem znowu bule do nich celamy. Przy tym liczymy dybki, a ladamy, stu z nas najlepiej znowu kieluje.
1: Poprawam, to szun kuj klinci.
0: Haj, a to szak nie niekajka zabawa za małe dzieci. Ale zwłóczujemy dokładność z bulą.
3: Haj, derie. Daraz šitko junu natvarju.
2: Čakuju, vujo Achimo. Ja se z najmenša veselu na prekvapenku. Kdne, džisča.
0: Ej, Mira!

0: Service.
1: Abo pokivec.
2: A jeden ważny pokój jeszcze za was mamy, my szak wam we poslednich przyjotach w Rajpiczanskim nowym dworowym wopko, że jeżo powiedali by ty na tyze niesie tam jenoż niedawna hakle pobyła, ty są też najnowszy video na Insta widziała.
3: Hajcele prawie, czera wieczo są mianujcy tam na Insta pokazali, jak nietko dospunie zarumowane dworowe wopko na koniec tec frenclec zatoku Rajbicach wupada. Haczna czerstwie cauta tykan zbyt czera wieczo šo, polcach, korbikach a kvudžakach a dženca. Vod dživečiš potekim za 10 menšinu, hač do 12. Môžete tam nimo pokuknuć? Vod jucišeho maja potom votrania za 6. hač do večora požde 22. hodin votrene. Dopodnia je tiš predavaka tam namiestne a zbytnom času môžete tam sami nakupovať ľube dječi v vizo zromadne zvoku džedom, nanom, kmutom, dokež trebače tam i C-kartu za bečenuć spišli, a to tež zano na dnju džestša djenca malo uzačečina za vas tam vočina. Vo projekče možeče si přinošk naposkač a si tam foto vobladač na naši app MDA Serbia a tež v najnovšim vudaču vulatka možeče potom sobotu so veselič na přinošk.
2: Tež trebaš potekim jeka koki mjasom loko placki, abo samo zbožo pčenu kartu, tak si doječ do Rajbic.

0: A to wot Lukasza Majora z Münstera.
1: Kak Boha do swoja siedmio dnia zapsijesz. Możesz so kuzy dzień modlić, ale to zna no nie dosaha. Możesz tylko kemszu, kaś można wopytać, ale to trebaż wiele czasa. Ja sam długo w hulcim cyrkwińskim kory spyłał, a z tym możnoś mu Boha na cyle w osobitym ważne dożywić, mianuce przez wódźbie. Hiżo kral Dawid jeszcze na swojej harfie Boha kwalił. Gdyż runie sami nie spływamy, mamy dżęsniejszy dzień ze Spotify albo drugimi serwisami w internecie przed co przystąp k wódźbie. Totyż wieczina z nas wużywa. Tam namakasz te runia spyły kisz Boha kwala. W najszelokorych genrach. Wod pop worship przez klasicku wódźbu hatch heavy metal. Na kuźdy pat je tyś niszto za tebie podla. Na tute właśnie możesz Bożu kwalbu do swojo średnio dnia zaprzyjeć.
0: Dole praje Lukasz Majer z Münstera w nadoku a zamowitost czy sapsko-ewangelsko zjazka. Cztery mięczyny do dziewięciu się.
2: Piatrokę kuncy kila, zasnima tydzień jest.

0: wiecie co, nento jano iści filuje lubię zisi, taki pszały riedny lot, albo to na niemniej se myśli ta już 7 lat stara matka z prednie redonie.
1: Zinca jo żen zisi, a ja co jeden lat, a ja co waflu z cimi kulkami. Jedna kulka, dej byś smynica, druga pfefferminca. A česha gumijove bariki. A važna? Ta wafla, dej miš jeden cukarant. A ten jo medre. A to bužo ten nej večilat.

Niemie mnie ściści, a wichor mnie szumi w głowie. Przyjrzesz pak bliżej, weda se zlagnio.

0: Jakob Redner, alle hohen Asche, ich jetzt der Bestruppchicher.
1: Raz, dwa, trzy! Zisik Radio!
0: Lubię Zisina, to jo Zinca riedne Zinicka. Zinca żowe was, to jo wasz Zin. Z czowet mamy, nana, abo tych starych, starszych nieco małkiego dostali, abo jo ta mama wam groniwa, kak lubowena was ma. To jo riednie słysza Znicka. Nasza luba Zilka jo za Zinca jadno riedno basen napisała. Co się jo słyszasz? Uwe na psi, jo.
2: Wysypny swyżin. Czyl Francis Ketlitzoyc. Wysybny, jo swyżin zincajśny, jo zin zisi, tak nend juska my. Połny rusza, jo ten cały zal, kuszte göle, ha, jo zinca kral. Glejszo, słodkostrzał jo dodostcza, co sy iści, życy uczoba. Nie, te słodkie głona wiec pak niej, graszmy co my, rejuwaś, juchej. Pętek luśny spiły spiłamy, luśny dejbysz swyżin zincajśny.

0: A wiecie co, nento jano iści filuje lubi zisi, taki pszały riedny lot, albo to na niemniej se myśli ta już 7 lat stara matka z prednie redonie.
1: Zinca jożen zisi, a ja co jeden lat, a ja co waflu z trzymi kulkami. Jedna kulka, daj byś smylica, druga pfefferminca. A česa gumijove baryky. A vážna? Ta wafla, dej miš jeden cukarant. A ten jo medr. A to bužo ten nej večilat.

0: Mimo toho możecie też Olivia Dean ze śpiewem Dive przyposłuchać. Tak możemy się zromadnie do prynie hodziny z wielkiej motywacją zanurić. Najprzede pak zaraja wam holaskie cójce wódnego muża. Po takim dajcie się lubić.
1: Zadkula.
2: Szodamne.
3: Ja wostudwę.

0: Nimska Demokratiska Republika NDR bische socialistiski stat, gotrž vuj so podruj svetoje vojne z teritorija sovjetskeho vopsadnickeho pasma, potakim z dođela Nimske, gotrž bu aluirovane moce sovjetski zjask pširjadovane.
1: Haj, pod vjednistvom stronu SED bische NDR diktatura, a SED politiski monopol. Vojbe potakim njebichu svobodne, a dobitša vojbe bische popravomžno do dnja vojbu viste. Justice by jednako usmerjena. Do rika sudnicy a sudnictwa nie bych ju nie odwisne, ale skerje polityczny instrument knieżerstwa. A w osobie polityczna opozycja bu krótce przestrzegowana, a od Stasi pod takim wotajnie służby a tajnie policje NDR wuskuszowana.
0: Stasi je zasadnie jako instrument knieżerstwa ludność doladowała, a często miesze za to informanto direktne z ludności. Tak na przykład staso, że ci informanta skradzu w zadzierżeniu, politickim nastajeniu a rozmowach kolego, przeczelu, susodu a samoswójmnich rozprawiachu, a z tym bliskostiacych przeradzichu.
1: Dale existuje w NDR planuje hospodarstwo. Leżonosće a buda, fabriki a banki bichu zestatnjene. A znanosće to hižo raz od svojich starši svišeli, ale husto dobiehu stačenju republiki doho na tvoru, kajž napríklad na auta čakač.
0: Haj, za nas klinči do dženca všo trošku nepředstajomne. My môžeme svobodne volič, kož chceme, nie trebame so bojeć, zo nas přečel abo susod na knježarstvo přeradži, a do chceme se nešto kupič, to z jednym klikom online zgazamy.
1: Haj, to trichy. We Wobkodach mamy wulki wubek na jedzi, a samo banany namakasz w kujzi kupnicu.
0: Haj, to im tedy šo tak niebe. To bych u druhej časy, a vo tutych časach zonimy po druhej hodziny wiat.

0: Marta sytę wiedziała, Serbia byśu w NDR jako narodna mężczyna przypoznate, a od wustały szkidane.
1: Hej, woprodze, to tla cool.
0: Hej, to czal. Stac byśu waszą serbską kulturą szule a nakładnictwa.
1: Hej, cool, to ta super klinci, to są załyższe ryzy z butrop bitoszcze czineli, abo dajke przeczelne.
0: O, no hej, nic cyle.
1: Što mi jeszcze zys nic cyle?
0: Na haj, a z poprawą takie docela nic. NDR instrumentalizowała serbską mężczyznę mianujcy ideologicy, tak rzec jako przedpokazu mężczyznę. Zapady na przyczoł Cyrusa Wyszczyć. Ladajcie, jak lubię wopkadzamy z naszej mężczyzną. Niemczyna znaje za to swoją forzeigę minderheit. A dola je stat serbskie żywienie krótsze dola dołał. A to przez Stasi. To by statna biestraszność.
1: O, oh, tola nisa cool. Po takim byśu Serbia instrument NDR. So byso Republika jako Votorena am Nordstronska zobrazniła. Kultura by witana tak dużo, każ su Serbia po smiernicach polityki NDR skutkowali. A so przy tym hisze w rianych nahonnych drastach smykotali.
0: Hej, szosze się NDR za Serbo czyniła, by poprawą wiatce polirowanie imidża, hać woprawczyć zajmna zdziarzeniu rycze a kulturu.
1: Zasadne je knieżostwo z pomocą od Kurta Kreńca, któryż by przedseda domowiny a zdobą człon strony SED, domowinu na satelitą organizację SED przetworzyło. A wony nadok domowiny nie by zdziarzenie a spisywanie serbskiej kultury, ale zariadowanie Serbo do socjalizma.
0: Hej, a też pracowania w zdarzeniu ryczy są podczas wodebierali. Spoczatnie by so knieżostwo aktywnie za dwuryczność na szulach zasadziło. 1962 wukny jeszcze 12800 szulariów serbscy. Potem pak są pracowania przestali, a 1964 po takim wielicze potem wukny janosz jeszcze 3200 szulariów serbscy. Kunc 60 lat by to mienie racz 3000.
1: Na prini napolat je so NDR za Serbo zasadziła. Gdy się pak tedyszu sytuację bliżej obladasz, by to skierę fasada za dobry obraz Republiki. Bo siebie delna wużycza czerpie się na za czas NDR. Po tym pak zonicze pożyszowiace.
0: Hej, nie tylko słyszymy najpierw raz spiel The Monster od Eminema.

0: Wszyscy zase zabrali swoje młodzi na dżęsyszy czyn, dżęsyszy czas ladają na szulu, jara niedyscyplinowana, albo oni zcowa nie wiedzą, jak napinać sobie szula w czasu NDR.
1: Tuż sme so raz vúčare a kšešana Korenka prašili, kak byše to tedy, kak sú šulore v přirunaniu z dženca so zadržali, abo kak sú so politické vopstejnosti na šulore a tež vúčare vúskutkovali.
0: Vieso dobyme přitom pak vopmyslič, zo je to jenož názornenie kšešana Korenka. Dorika snáč nechto druhý hinak na tutun čas laduje, abo ma hinaše názornenia.
1: Sme so jeho prašili, kak je taký typický šulský džen vupadal. Kajž Junc na džens neznajeme. Vo sebie pak tež, kak byše tutun džen od politických vopstejnosťov vobliboane.
2: Ráno, kde sme došli, šišli, najprv raz přizivili riadoňu, zo riadoňa na vúčbu přijotovaná, štú pobrachuje a po nej šišlo v tých vyšších letnikách prostvo, přečestvo. Po nej sú sa odmývali tiež apele, napríklad, kde bolo nekejký svedžen, a či to neké jubilej, alebo jen ujevická, kež napríklad tiež veci na šulách, napríklad zákonové zakovanie srbských pravov, to je so napríklad tiež pel odmýval, alebo tiež je so nekajka napríklad vulka socialistická oktoborská revolúcia v novembru, potom je so tuto apel 7. novembra odmýval, alebo tiež druhovice, kdež sme tak so zešli na šulské dvore, alebo tiež potom na Kotbach. Ja bym powiedział, to jest od szule k szule rozdzielne było, jak się to odmywało, a dzisiaj było potem na rozszerzenie, je to troszkę przywodzone było, ale też nic, tak żeśmy to przenawiają, zaczuwali, ale się widział, wyście system za tym.
0: A ladaj opak nitko na szulerio, jak pisze to tedy takle z dyscyplinu?
1: Haj, to sam sojo wyzo też praszowa, wszako je hisze po NDR-skim czasu wuczo był. To sam sojo też raz praszowa, jak je so to w był czasu zmieniło, abo hać je to konstantne ostało.
2: No, ja bo twierdził, że je w dżęsiszym czasu tym młodostnym wiatrze zostaną żadne wolne czyna, pod jakim one są żywi do dnia, do tydzienia, do miesiąca, do leta, a bez to zostaną niekiejkie myśli czyna, że to potem budzie. A gdyż one potem ze spokojami nie są tak dobre, że one może te odpowiednie wykony, albo te zakończenie dospieć, no a to są niekiejkie pucz namaka. Ale ja si myslím, že to bude příště, že ještě trošku komplikovanější, dokud však povrchuje a potom tež zase šulorio a tam bude tež rozsud, štůž to činí jara těžký a tež tu nemůžeš někdy jenom tepovovaný na okničko se sice rádo namoloval alebo umoloval, ale byš tež hledat, co je třebné v hospodářství. Že disciplínu nastupá, vězo jsme my jako šulorio tež vorakavstva tam učinili, ima tak preč, ale ja bil preč so v ženskim času je to tak, za tun šulo potem tun veste ranice še kroči, da tun respekt a tun češčunošč, to je spadovalo po mojim meninju.
0: To je nam Kšeščan Koring povedal, ale to ište ne bišitko. To je švostajče v Čipni, a po přišanom spevje svišiče potom hiše daljše doživina Kšeščana Koringa.

0: Nasza tema dżęsiša wusowania je modzina za NDR-ski czas. Runie nam krzeszczan koreń, hižo w 7 dniu, ale też w dyscyplinie w szuli w NDR-skim czasu pojedał.
1: Mietko pach chcemy niszto w tym zonić, jak su wulety wupadali, jeli su suwa dawali. To rika hacu tam też wiste naprawy eksistuali, kotrz su polityske steni szawob kruczili.
0: Tuż smy so krzeszczana koreńka praszeli, jak je wundute polityske wopstenosze a sano też polityski czyść zaczuwał.
2: To są też boli poczułanskie dny, a moralinskie jezby, a ja na przykład sam miłien letnik, z którym są był w Ojbine, z drugimi się był, moje prynie radonio się był w Koblicach, a to są też boli na zakończeniu sztwórca letnika w Koblicach, tam byśmy spali w bungalowach, po takim to typu, i za do Ukraja nieśmy jeździli, ale w bliższych okolicach stanowali, a o drugie wiecki też przewedli, po takim to je było, co się poskyczyło, ale jest by takie do Ukraja. To nie można nie było.
1: Hejzi, ty tla załyszy drudy piatk zwyczyjesz, albo
0: wiesz, ma tak, kuj, że ty żen zase.
1: To w NDR czasu nie by dało. Tam, gdzie się szula mianujcy hacz do soboty.
0: Ojej, ja się nie myślę, że by się to modostnym dżęsiszym czasu lubiło. Tole jak to krzeszczan kuring widzi, a co byś ujął na zonienia?
2: Po takim za nas żadna dyskusja nie docela dawała. Po dyskusji nie są byli żadne, dokąd się normalne była sobotu szula, hadże przypodnia. To je celo normalne, tam się tu docela nie tej tematyki dotknął, hadż my do szule dobimy, albo celo jedno szula była. Za to smo też mieli wielki poznile przez 8 tygodni, a nic nie na 6. Albo zimskie poznile też poznile się, nie?

0: Jeden kraj ale dzielny. Haj, tak by się to predohać się muria padnowa. To la gak je to w dzienciejszym czasu jeszcze pytnić.
1: Na jednym boku je ważny fakt, jak ludzie to poprodzisze zaczwaja, tutaj dzielinie. To ryka su wiesuje, że je nimska zjednoczena, albo dystancjuje so wukot od zapada.
0: Dzienca husto pytnieś, że wiele w osobie młodostni są z tym chodzą, że są z wukoda. A to w formie postów w socjalnych mediach, albo przez spyły, a tak dalej.
1: To ryka, oni so za dzielinie zajmują, też gdyż to nie są sobą dożywili, jak to przyjdzie?
0: Haj, za to możemy na jednotliwe aspekty leaczki są w zapadzie i naszać w wukodzie.
1: Są to aspekty, jak na przykład wiera, możność działania w osobie za żony, albo też możność kupowania dzieci w pistowaniach o chłocze, które są w wukodzie wiac w ujty, jak w zapadzie. Tu już są to możne pro-argumenty.
0: To dodawia też niektóre aspekty, które nie są tak dobre za wukodzie. W zapadzie mianujcy zasłużysz wiatrze, ale dodawia też wiatrze a ważniejsze koncerny albo firmy. Tu już je to industrielne, na kujże pat lepie wówite.
1: Tu już możemy so o tym wadzić, što je netko lepie, to ryka hać dzielena nimska albo zromadny kraj, ale widzimy też, że są niektóre stare struktury so zżerżeli.

0: Așezat cu la
1: Kóždú pondelu.
2: Tereza Mačiec a Juri Bobka staj piatkve Vietnice športové kristály jako športovcaj leta 2025 dobyvoj. Tereza Mačiec bu za svoje úspechy v lohkoatletice za towarstvo OSLV Budyšin vúznamienená. Miesto jim bu loni sakska mištaka ve vysokoskoku. Juri Bobka doby samo vospiet. Leca samo s vukonami jako volejbulist towarstva Viktoria Voklice přesvičič. Loni jako ješa v koniacom športu. Budeský vokrizný športový zjazk spoští športový krystál, kúž leto v štyroch kategóriách na viacorých športovcov.
3: Tež na posledným mieským koncu týždňa sú v regióne hišče niekotre mie padnuli. Miestrujem sú v Salovie mie umietali, gajštež v Komorovie. Tam vopčili so 10 porov na riach. Na premiérne mie metanu v Budyšine sobotu na zárodze serbského ľudového ansambla byl 15 porov. V Rajbicach zarejova 11 porov modžiny a 12 porov džičiny. V Bukecach nemôžachu mieju povalič, všako tvarských dživov ve vsudla ani mieju stajič nemôžachu. Nałożk pak przyjuszym z miejskim zwiedzeniem w Oswiecichu. Niedzielu sledowałaś te potom jeszcze mniej miadani w Kulowcu a Smerczacy.
2: Doromady Cia Bosta Morostnym jedrzeżansko-miśnianski biskup Heinrich Timmer Ewers niedzielu w Kruszczycach sakrament firmowania spościł. 22 holco bied ruszczu drastu w obleczeny. Zwiedzianskie kemsze je kruszczanski młodzieński kur w oprobiu. Do czego by biskupa 9 sporo jecharjo witało, a jeho ze zapszachom do cokwie przewodziało.
3: W Hornej Łużycy wotoria tele dny dalsze kupiele. Budyska Szprywina kupiel startowaše sobotu do nowej sezony. W niżej wsy pola Rakec może się od spoczatka aprila do wody skoczyć. Masę najwa kupiel we wujkich Rydoriecach jest wiatki wotoriła. Dżęca jest o kupiel w Biskupicach wotoriła, w Borchowie mają jeszcze mały problem. Tam jest o roa puknua. Wotorienie so krótko do mnie przesunie. W Kulowie jest to runia od nitka lisna kupiel wotoriena.
0: Zatkula.
1: Zeus. Kóždú pondelu.

0: Bože, jest skončne zasa tak daleko, Marta. Time of the year. Beach turaso započne.
1: Haj, svunčne vedro, beach volleyball, dobra hudba a hišče lepša nalada. Modinaki sa skadžuje a kojže tydzień nowe place to be. Na to smimo sa so dvaj tydzieniach zaso wieselić.
0: Potem, co jest so wiele młodzieńskich klubów pola nas przyzywiło, co bychu stację na beach tourie wyłączyli, stej nieczko skończny plan, dy, szto, a dzy. A lica smimy so samo na dziewet stację, miasto kajszu zajszych letach jenoś sudom wieselić.
1: Tu iż tu raz małki przelat w litusze beach tourie. 15.06 jest start beach tourie we Worklecach, a 17.08 jest finale w Miłocicach. Nimo to podamy so za beach tour do Kruszic, Ralbic, Nybylčic, Radvora, Kulova, Votrova a Ružanta.
0: Mimo to mamy na stacjach lica małki highlight. Kojša stacja zmieje mianujce motto. Tutom zoniče stajny tydzień do toho, a potom môžete sa jako team, abo tež jako přiladovario odpovinne tomu strašić. Dalše informácie vokovo highlightov a vo sebitoskou zšiu ja potom všichodnú ponžadu ve vusovaniu.
1: Haj, pšet veselo je na kojže pat hižo raz vulke a hiži veselo liš so na jednu stáciu vo sebie.
0: Haj, nahaj, Marta, na Kroščansku stáciu mám ja vizo najkročí púč, ale keď som bičturu v zajšich letách doživýva, má kujžda viesť svojské vo sebičovský vokovo bičturu, tuž so vizo na šie stácii samsne vieselu.
2: Ach, Kala, što máš tyčen sa očo všetí, Džone? Žen teda pondelom, to dala vizo jenojš.
3: Zatkúľa bič.

0: Dracula.
1: Schrobjens.
2: Sobotu hudzitaj Helena Brysan Heduszczyna a Jan Brysan Heduszka z Romadnie na Kulturni Zarodzie SLA. Wod napo 8 hač do večo 9 smyče so na serbske, nemske a jenžiske popowe spiewy a balade veselič. Zastup do Kulturni Zarodzie je daumotny. Jechanske a jezbne dorstwo Njeswačidwo wuhotuje jechanski a skakanski turnier w Holešowskiej Dubrowce, a to kunst tydzienia. Nimo koniaceho sporta maja tam zabawu za dzieci a bić kino z wulki pfachtu. Modzinski klub w Nybyčicach przeproszuje na wiesny swiedzień, gotry sobotmie od piatka 12 do niedziele 14 junia. Zahy so piatk wieczor z dyskoteku Inkluzje. W około 21 godzin oczekuje was potom miestrujem karaoke. Zastup budżet tam 3 euro. Wostaniemy przy zaprzysionym końcu tydzienia. To jest sobotu Slavia Marsz. Stuż nie ma jeszcze żadną kartku, może maksymalnie przez czakanską liścinu jeszcze jedną dostać. Ale coś możecie, je biegarią pohoniować. Start je rano 8 w Horkach, a potem so podadza na 50 km. A jeszcze nie jest to końc junia. W Radworu jest Koparski Cup na Małym Rajniszczu. 27 junia, to jest sobotu. Tam może każdy soborać. 10 je przyzwyczajenie, 11 so zapocznie. Raj so 5-1. A zobyście mogli soborać, dobicie 20 euro płacić.
0: Zadkula!
1: Tu, syn doma!

0: Cywil zajšwykons tydźenja su na mjestym hižo 1024. Budyskim naleču tak prawje hejsowali. Od piatka popołudnia je na cioch wszelakich jewiszach po mieście tojż do hudźbnych gajstych kulturnych skupinów wystupiło.
1: Hej, a mjestny mi też ta jedna albo damna serbska skupina, gajsz popsom albo prina serbska kulturna brigada. Piatk zara tak też skupina Janka Hanka, a to na mjestowych wikach.
0: Nasz Franz jest je piatk wieczor, gajsz mnozy druzy Serbia, na ich wustup dojeł. A gajsz je namaj, to prijedych iżo przeradził, by się nalada tam woprawdzie wubierna.
1: Po wustupie je Franz so z członom Maxom Schneiderom rozmówiał. A wun chce wiedzieć, jak spokoją je kapawa na tutym wieczoru ze swojej performance bywa.
2: Ja mu tak prajeć, tyś su, tyś o publikum tu, wun zwa szedze spokoją, tkuś bon weselo czyni, a szojne aczien. Znano, tak neraje gajnty se dob szeje, ale aj, live ja szedze szokusinak, ale to ta, te weselo czyni. A was ist das Publikum am Tor, den Arrange, ich bin schon super China, Sator Mutter Schwarzinimo. Sa tut der Litter, Rückgott ein Konzert, wo gute China, Daische ich, Sliduja, Nato so Schütze, Wesselimo.
0: Hej, a viac vo příšodných vústupách vidíš sobučvon skupiny Janka Hanka, Josef Brizan. Tu iš zmíče si nitko celku a písajče a derje příbolskáč.
3: Tum příšodný vústup máme mo v Miločicach a to 25. júlia, tam so potom je ten Vítaj festival a tun sme mo lica v Obubič sobou. A hej, potom šizankne so pon v augusti, jo zaso v Budešine, to budeme zahrač v Sundowner. Hej, na to potom ještě raz v septembru tež zase v Budyšine, tu kručpa v Gamentnym dome, to je potom 5. septembra. A hej, tu leto zakončit chceme potom 28. decembra v Kruščicach ze Srbske Benca Fans a tam máme niektoré kruščenky z Pšiotone.
1: Oh, hej, Marta, na Benca Fans, co ja popravdu, že jara věstelu, to bude zavěšit zase pravý věšk leta.

0: Jeli jeszcze za sportowe aktivitu lacze, to mamy za was sportowy event, który będzie zawsze derie wopytany.
1: Tutun wotmeje so 27. junia w Radworu, tam so koparski kap wotmeje, pola kotroż możecie so rady wopczylić.
0: Hej, tam może so maksymalnie 16 mustwo przyzywić, a wiezo su tyż holce w utrobnie przeproszone zaburacz.
1: Organizowane bu turnier wotdłostwa Pauk zromadnie z Radworskim klubom.
0: Ale kiedźbu raje so na podlanskim polu w Radworju, a nic na wonym.
1: Wotczylne deremyczy so do runia Radworski klub postara, a przeproszuje was w utrobnie na zromadnu biesadu a sportowanie.
0: Dość pojcie nimo, a wu sportujcie so zaso jono takie cyle parianie.